s jeseni kad bagremo padne, potera me maler šta god počne, propadne. Još mi